Nys turistiskeho zjazka Łužiska jezorina. Sudnistwo miło zwieścić, że nie odpowieduje w uzamknienie z turistiskeho zjazka w ustawkam, a jest tym niezakonce. Gmina Hamor chce turistickim zjazku wostać. W Kozocach chce gmina Kruščice dziel wiesnego pucza zanierować. Przy tym ma so wotrysk do smiera na Worklece zanimale 90 tysac euro asfaltirować. Twarske dziewa maja jeszcze lica započeć. Liczba bezdzielnych Horny Łužicy je augustcze lochce przybierała. Kajż z dzieli budeska agentura za dzieło by doromady 20 tysac a 60 ludzi bezdzieła. To je niedzie 70 wiacać juliu. Kvota bezdzielności so nie zmieni, a wučinja dale 7,4%. W Sakskej kajżdyż Horny Łužicy tu chwilu napady wielka na skut na pastwach jasne przybieraja. Kajż z dzieli Sakska fachowa instancja wielk był w juliu a augustrze 45 napadu przyzywene. To je 15 wiac hacz loni samsnym czasu. Wiacerym wiecim staruniam Horny Łužicy pobrachuje ladanski personal. Kajż z dzielichu budyske Hornio Łužiske kliniki redukuje tohodla kapacitu biskopičanskej staruni w odnimale 100 miestno na doromady 200 a 7 posta. W menších staruniach, kajž tuž Karity v Budyšinie, svätej Moniky v Gamiencu a svätej Ludmile v Kruščicach porno tomu vulke čeže personála dla nimaja. To bych ju povies či to dženia, kotrož namakače vizotýš na našej internetnej stronie a v app MDR Serbia ešte raz.

dana pojene je. A s tym są nasze dżęsniejsze niedzielne wysyłanie już o końcu kila. Ja jestem Katka Pöpelec, a jestem wiesowa, że jestem dżęsa zase raz z wami w obiedować. Smiła, tu dżepak nietko też serbskie rzeczy dalej. Mienujcie z programem z czelaka RBB z Kocebusa delno-serbskie wysyłanie są na dom przyzamknie. Przyjęłam się rianu niedzielu, a jutro rano se potom z typką pieczych zase słyszymy. Pożymie!

0: BB. Serski program.
1: Jednu nižilu vám žicem ujo Grigor Klim. Vítajšo na serski program nasledne nižili o goście.

Muzy koły instrumenty za zisi zawieście znajesz od wasze jezisią nie, albo z wasze jezisie cyje śpy doma. Przytom su to pak zaprzałem grajki. To uglida ako jeden instrument, ale klince cało inac ako pszały instrument. Ale gacz sobie oglądajesz takie pszałe, wielkie muzykowe instrumenty, potem se myślisz, tego nie są na przodu zgotowane za dzisi. Weni są jadnorie przewielkie. Jak gadeś żarżasz fidle albo wiolonczelo, gacz se akle 5 albo 6 lat star. Na niej mienie gacz żowe smyckowe instrumenty supak mieli już przed długim czasem ideju twarzyć instrumenty w pszałej wielkości za dzisi. Dzisiece fidle wielkości 16 są jano 4 a 20 cm dujkę. To groni weni są krocze ako szulski linial. Ale w przyrównaniu z pszałymi fidlami weni tak rydnie nie klince. Co go dla takie instrumenty getuju? Zatem sztycy myslicka uknuć graś na fidlach albo na cello. Za wielkie instrumenty suga palce zisi jadnorie przekrotkę. Szym starsze zisi paksu, sim wiecze su penteke instrumenty. Nie więcej znate muzykowe instrumenty za dzisi su snaś blokowe flejty. Ale dają takie dzisiece wersje skoro szyknych drugich dujarskich instrumentów. Na precnych flejtach, obołach a klarinetach na przykład grajomy z gubu tak ako na pszałych wielkich dujarskich instrumentach. Ale zierki a klapki za palce su tam jadnorie zgetowane. Tak megu dzisi już jasno zachopić grać na tych instrumentach.

toga klins deria abo, ale kak to ugledas klawierom za dzisi ten ganiame, żoż twariś mniejsze abo, jo pszałje, to nie służednie zwenozieli. Na klawierie graś uknu dzisi jeścizinca na pszałem instrumencie. Ale dajo ga teke klawiere ako grajki. A weni klince wielicnie. Psicomż to ga zaprzałem żedne klawiery niejsu. Nuci gan niama ju żedne czuny, ale metalowe platy. A do tych metalowych platów bijosz psi grasiu z tastami. Ale ten zuk jose komponistam we to psiecy zasy tak wielgin spedobał, aż su napisali pszałe kompozycje za klawierne grajki. Z takim, szo jadno lecjo to muzykowy instrument, ako grajka, abo pszały instrument za dzisi, upytajsio sebi nieco, a cyncio muzyku.

0: Spisum Hammergarm ist die günstigste Stelle. Wir bauen einen Kanal.
1: Tak su u vedus privie zagasili. Muin, jo nastał peździej. Dokulasz nie jo było psiecej wedy dość, jo jaden muinik na drugim brogu ryki stajł wiecznik. Ten jo se pak pen wedpalił. Peździej jo sparnica z priwiny wedny muin geniła, a keńc dziewiś nas tego stolisia jo elektryka se zasajziła. Wedne kuło z priwinego młyna obrasia sprivia, tareka, wed spetka. Na nimskie se tomo groni unterschlechtig, a to jota wysypna atrakcja. Młyńskie koło ma przemier 6 metarów, a jo nejskery i najwietrze drijane wedne kuło we całej nimskiej.
2: Wedne kelaso możesz se żynca diary oglidać, a teke takie nieco se jeszcze stawa. Veliše 2020-ča je to kolaso se celo obnovivo. To staro je bilo mjestem dokusu. Nove se pak ešte neverši. Živa energija padajúce je vede gani za to veliku turbinu hošebuskih mieščanskih zavedov v blízkem puščadle. Tak klince moderne mune žincajšnik casa.

0: Bože słowo ma žinca na doku kupki Saska Namša, Kristiana Pinikova z miesta.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube braće, dolni s Rižne a Görny v Užice, a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vam žognjovanu neželu. Žincajšna nežela, jope cerkvi ne prati, činasta nežela, pesviti čojosči, a stoj pet nadpisom zmilne zamariski. Peso Lukas ulicujo nam žasatem stavje v teologiskem přednosku Jezusa. Pšašanja su dovolone. Jaden z prisuharju, co vežeš, co di ceniš, aby zderbnu nimerne živenje. Jezus joko pšaša, co ga kazn groni. Pšašar, a njent Lukas, vyti gronje cežašo, ty derbiš ljubovaš Boga, svojego knjeza, z ceveje svojeje učobe, a z ceveje svojeje duše, a z cevego svojego přemrženja, a ze svojego cevego zmysła, a svojego bliższego, ako sam se. Jezus na to, se pšauje vety gronju. Cyn to. Pšašajuce, pak šešo se samogo upšauiš. A žašo k Jezusu, kto ga jomej bliższe? Jezus pak vety gronjece žašo. Cvijek žešo, wird Jerusalema dooj do Jerichua, a paiže miase mordarjo. Te jogo tež seblacochu, a zbichu, a žichu přec, vystajece jogo napu morvego. Vyna pak přigežece se stanu, a šmiašnik na ty sami droze dooj žešo. A kaž jogo upyta, žešo mimo. A ty runosči tež levita, kaž vyn, na to miesto przyjrze, a jego wieżeszo żeszo mimo. Jaden zamaryski pak duce na tej drodze przyjrze tam, a gaśwen jego wieżeszo bujomu jego luto, a przystupiece k niemu obalowaszo win jego rany. A sajży jego na swoje zwierzę, wieżeszo jego do gospody, a zażarbuwaszo jego. A na drugi dzień dali duce umie wen dwa krosza, a daje tomu gospodarieju, a żaszo k niemu. Zażarbu jogo, a bużoż li nieco wiecy nawożysz, cu ja tebe jo zapwasisz, każ ja przyjdu. Ketarega nieto, miaze tymi czomi, zda se tebie, aż jo ten bliższy był tomu, kęć miaze modar jo padnu bieszo. Przaszajuce wety groni, ten, ketare smilnosć na nią ceniaszo. Jezus żaszo togo dla k niemu, ży, a cyn równo tak. Empatiski cuzbnik ze zamaryskie pomaga. Nic jana namiestnie nestatka, ale aż do ugejenia zbitego. Przełzio zagronitosć. Elisze przysłuszający tudyszy miasznik a służabnik tempelu Levita steświ mimo, lec rónoż z tej zaupytnowy ubogego zranionego. Kto pak jo nam bliższy, kto bliższa? Komu pomagamy spontanie? Co ignorujemy, a żo mimo żomy? Niega som zniezglucowa z autom. Noce, jo se autos pylodnioneje drogi przez groblu sunuło, a jo wystawo stojece na wycznie tym pylu. Sobu jeduci a mnie se nic stało nie, weto smie mi wyszok. We tom oko knuszu, jo na droze auto zastało. Z niego ste uliezwi młody luża, a ste nama net pomagawi. Ste zawowawi wytflacinsku służbu, a ste przy nama wystawi tak twójko, ako jo wytflacinske auto dojewo. Miastem ste telefonirowawi ze swoim żywodawariom, aż se zapyszdzi o ty. Steže byvi Petro ze kriam, żoż sti miewi wistotnu służbu. So muskemu a żeński išti žinca žekona. Veni sti spyznavi situaciju, sti zastavi, a přinama vystavi. Ljube přisuchari a přisuchaki, dajo se aktivne sobucuše trenirovaš? Myslím se, až jo. Dvejc raz, že jo Jezus přašajujúcemu vytekroniu cyn. Tož, lubujme Boga, mějme se pe jego kazniach a dobrošme drugemu. Amen.

Bebrizovce, Bydli, Kraucovec, Antje, a vena, jo, Vautoru, Bostak, Miva, Živiš, a Čižas, Čelit, Moda, Njenta, jo, a te nejlubšie žircenia dostanio žinca, ešte raz ved svoje vesne domovinske kupky, ta žirce jadno, vjasova, a se vje strovenove živinske leto. Živiš, a vesem, že se leto žinca odobava Margarete Hohlfeld v Novych Ježarcach, Nimski Neugersdorf v Grani Vúžice. Jej gratulirujo nani učobne jej familia a žice k šutu strovosť. V Jančecach vjasili se Ursula Starikova vo gratulácie te přiduvet jej vesnije domovinskie kupky a to žinca. Keči a vesem, že se tomu bostaku Jestem, że wszyscy dobre myśli, a my, że wszyscy riednica z waszej familii ze Zisimi a Enkli Zisimi. A Zisionica z Brezuki, Pylczkojc Nadin, Mażinca swój żywieć, a dważasty narodny dzień, domowińskie soci, a braci, pestrzelu, pyszny strus dobrych życzeń, przeryszem dalej, biele jasela, przyjeżdżele ze z tymi małymi, a jo, my, że dzieńca jadn, riedne.